bezpiecznie. Jest spokojnie. W serce tak czyste. Oczy powolne. Jest bezpiecznie. Jest spokojnie. Usta tak krwawe. Słowa bezdomne. I tylko wiatr.